0: Mama, sita nani malowani we.
1: Aki wala eh.
0: Anna mama, sita nani malowani we. Sita nani malowani we. Sita nani malowani we.